bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

chwilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Eska.
1: Happy birthday.

piecach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Reklama.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
5: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę. Mogę?
2: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
1: A dlaczego?
2: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
1: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
2: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
1: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
2: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
1: To idziemy ratować jedzenie?
2: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
3: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
4: Ekoplanet zabrał kontener z rupieziorami.
5: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
6: Dobry agent 006. Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
16: Dzień dobry, parasol może się przydać, zwłaszcza do południa we Wrocławiu. Dzisiaj co jakiś czas przelotny deszcz. Jeżeli chodzi o temperatury, to dzisiaj nawet trochę cieplej. Po chłodnym poranku, po południu będzie 16 stopni i taka pogoda będzie z nami do niedzieli.
15: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: SK Wrocław News.
16: Kasia Pawlak, dziś mają usłyszeć zarzuty. Wczoraj zatrzymano 5 osób związanych z ZOO w Łącznej pod Mieroszowem. Prokuratura bada sprawę podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Mieszkańcy protestowali przeciwko wywożeniu zwierząt. Wrocław będzie gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Noblistka spotka się dzisiaj z czytelnikami w hali stulecia.
18: Ta książka mówi o świecie, który zadział się we Wrocławiu na Dolnym Śląsku zaraz po II wojnie światowej. Wraca do korzeni nowego Wrocławia.
16: Mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta Wrocławia.
19: Jankes! Kama!
20: I Wiktor!
19: W Radiu SK!
21: 6 rano, środa, ludzi szkoda.
22: Jakich ludzi?
21: No tych, co musieli wstać o tej porze.
22: No i tam zaraz musieli, może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
21: To jakieś podejrzane.
22: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa, jest okejka czy kciuk w dół?
21: 664 402
22: 302!
21: Albo
23: Messenger!
21: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: trzeba. J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne brasowanie.
0: Dawno nie jadłem Baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś Baleron, to jednak nie będę tego mówić.
1: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, czy...
0: Okej.
1: Tak?
0: Jest okej.
1: Tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił, krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
1: No
0: i to prawda.
1: No.
0: Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka, zaprosiła na randkę swojego nowego faceta.

0: tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
1: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
1: Tak,
2: a
1: tego,
2: no,
1: tego
2: z Wojta Polen.
0: No, dążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
1: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
1: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
1: Domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
1: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Coś dzwoni.
2: Środa.
5: Może Ola.
2: Ginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna.
1: Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
2: Pozdrowienia do twojej babci.
1: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
3: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
2: No spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
1: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
4: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
1: To się łapówka nazywa.
2: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
4: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
5: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
6: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańrejmonta.archicom.pl.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tata chce schudnąć.
10: Mama chce mieć więcej energii.
11: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
9: Zróbcie to razem.
10: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
9: Umów się na diet-med.pro.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
17: Od soboty rusza remont ulicy Pięknej we Wrocławiu, to na odcinku od Barskiej do Nyskiej. Prace potrwają 2 miesiące, kierowcy będą mieć ruch jednokierunkowy. Dzisiaj będą potrzebne parasole, zwłaszcza do południa, a po południu termometry pokażą 16 stopni we Wrocławiu. No nie będzie źle.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, nażownik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
2: SK Sport News.
18: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Maji Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
0: Jankes. Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
19: Siemano, jest 6:30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
20: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
21: Siema, siema SK. Oczywiście pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
19: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
20: Chciałbyś też dostać okejkę?
19: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek Książula, dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z Książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, Książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Reklama. Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra. BMW. Radość z jazdy. Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza. Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
3: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław. To będzie ostatnia reklama.
4: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
5: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
2: Yeah, yeah.
3: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
4: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
4: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
4: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
4: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na sk.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla...
4: Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
2: No. Tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym. Więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
4: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jak da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
4: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
4: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
4: Dzięki
1: ci.
4: Bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
4: Dzięki.
0: Najlepszego.
4: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
4: Na szybkiego?
0: No.
4: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy, Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
4: Wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
2: No,
4: urodzinowej oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
1: Poranek we Wrocławiu chłodny, mokry, przelotny deszcz i tak będzie do południa. Musimy to wytrzymać, potem pogoda już się poprawi, 16 stopni. Przypominam, że od weekendu będzie zamknięcie ulicy Ruskiej, samochody już nie pojadą, zacznie się modernizacja, a dzisiaj Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego.
25: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
26: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
0: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
2: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
3: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
2: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
4: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
2: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
5: SK Wrocław News.
1: Kasia Pawlak, prokuratura zajmuje się nożownikiem z Wrocławia. Przypomnijmy, do ataku doszło wczoraj wieczorem. Na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną kłutą brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Tak spieszyła się na pociąg, że zostawiła auto pod rogatkami. 31-latka z Legnicy zaparkowała samochód na przejeździe kolejowym i pobiegła na dworzec, żeby zdążyć do pracy. Auto odholowano na parking, kobietę ukarano mandat i punktami karnymi. Musi też zapłacić za postój.
23: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Jankes, Kama
23: i Wiktor.
26: W Radiu SK.
27: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie. Czy to jest dobry dzień, czy nie?
28: No właśnie, dajemy okejka tej środzie, czy niekoniecznie?
27: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej.
28: Mhm.
27: I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
28: Dawaj.
27: Jadę na grzyby.
28: Czy tam podpisano Jankes?
27: Nic nie napisano.

0: Śląska. SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, jest Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze, podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: To ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się znam. Dwie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie,
1: to pytanie dodatkowo od nich.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Dobra, osoba przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.
1: No

0: No, rozkręca się ta środa. Cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
2: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026, taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Skoda.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
18: Mamy większy ruch we Wrocławiu. W nocy trwa frezowanie ulicy Karmelkowej. W dzień mamy jeździć bez przeszkód, tak obiecują drogowcy. Siąpi i taki deszcz będzie z nami do południa. Później zrobi się też cieplej. Po południu we Wrocławiu 16 stopni maksymalnie.
17: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
20: SK Sport News.
19: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręg w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
21: Jankes.
22: Kama.
21: Kama i Wiktor.
22: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Radio SK.
0: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i dzień nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
9: Potem twój angielski jest jaki jest.
0: No. Not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: Hmm? A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki. Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
14: Ktoś powiedział pyszne.pl.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
17: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
18: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
16: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
18: Za darmo to uczciwa cena.
16: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
19: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Grotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Grotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Grotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Grotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
13: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Rybataksi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Rybataksi.
18: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy od pani Teresy się dotelefonowałam? Oddziałowa po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i
3: aha,
4: tyle.
3: Do piwnicy, garażu nie
4: no,
3: ma.
4: No tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Dzisiaj w kalendarzu jest 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to Dzień Nauczyciela. Teraz to jest Dzień Edukacji Narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, no. A teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę. Dobra.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
15: We must fight together.
14: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
4: Jest szansa, że do południa przestanie padać, chociaż wypogodzeń raczej nie możemy się spodziewać. Będą chmury, ale ciepło. Po południu we Wrocławiu do 16 stopni. Przypominamy, że od soboty zaczyna się modernizacja ulicy Ruskiej. Nie będzie można nią jeździć.
3: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
6: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
5: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
7: Że są dla nas mili.
8: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
9: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
5: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
1: SK Wrocław News.
4: Kasia Pawlak. Niebezpieczna sytuacja w jednym z autobusów we wrocławskim MPK. Przewożony przez pasażera monocykl elektryczny samoczynnie się uruchomił, stwarzając zagrożenie dla pasażerów.
10: Zaczął pędzić w miejscu, paląc oponę. Pojawił się bardzo gęsty dym. Kierowca musiał zatrzymać autobus i ewakuować pasażerów.
4: Mówi Daniel Misiek z MPK i przypomina o zakazie przewozu pojazdów elektrycznych w środkach komunikacji miejskiej. Od soboty rusza remont ulicy Pięknej we Wrocławiu na odcinku od Barckiej do Nyskiej. Będzie ruch jednokierunkowy.
11: Jankes,
12: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor
11: w Radiu RTSK.
13: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
14: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
13: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
15: Eska, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend aż do poniedziałku.
14: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
13: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No
1: ojejku, dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak naprawdę.
0: Lepiej go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na cenę wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw. Cała reszta, jednym słowem, drożyzna będzie, ała!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas.
0: Aha.
1: Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak, nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
2: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
2: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
3: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
2: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
3: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
3: Też tak uważam.
2: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
3: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
2: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: Jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
3: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
2: To spokojnie, Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie, tak było.
2: Tak było, dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
2: To kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
3: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
2: Ojej. Rozumiem, że odgadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
3: O, jak się cieszę.
2: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy, czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta, bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
4: Mówi kapitan, miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
2: Wiktor, ty jesteś do...

0: dobry w nauczycielki angielskiego.
1: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
0: Londek zdrój.
1: Jędrzej, a twoja propozycja?
2: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu tyle się zmieniało.
1: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
2: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
0: I słusznie. Pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Dowiemy się, będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
1: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
3: Odlot ściśle tajny.

0: Chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: Czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. Radio SK.
0: A zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SC. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
5: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
16: Poranna jazda autem z włączonym już chyba ogrzewaniem, tak jest przynajmniej u mnie. Po południu będzie już cieplej we Wrocławiu, temperatura urośnie do 16 stopni. Ten deszcz taki przelotny będzie we Wrocławiu z nami mniej więcej do godzin południowych, potem się uspokoi.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
18: Jankes, Kama, Wiktor.
19: W Radiu SK.
4: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
3: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
4: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach.
9: Na czasie.
0: Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Ale nawet psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas oczywiście. No ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapka w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, to mamusi.
4: Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańreymonta.archicom.pl.
9: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: Avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się!
12: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: Awicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
3: I po reklamie.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił, nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patasta, z bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia w radiu, to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: O. No niech zgadnę. Cokolwiek zjemy na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, że to będzie fajna środa. Ej, hej,
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem i już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
27: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
1: Dzisiaj raczej same chmury i to prawie nad całym Dolnym Śląskiem, ale jest szansa, że po południu już przestanie padać deszcz. Prawda, że dobra informacja? 16 stopni maksymalnie po południu we Wrocławiu. Od weekendu czeka nas sporo zmian, zamknięcie Ruskiej, a piękna jednokierunkowa.
27: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
28: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
25: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
0: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
3: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
4: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
3: Tak, dokładnie.
4: I będzie tak lada moment?
3: Prace już trwają.
0: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
5: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
0: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
6: SK Wrocław News.
11: Kasia Pawlak, sąd przyznał rację miastu w sprawie ogródków restauracyjnych na wrocławskim rynku. Odrzucił pozew restauratora, który nie zgadzał się z rozwiązaniem umowy. Kary za ogródki, które nie spełniają wymogów konserwatora zabytków, przekroczyły już 900 tysięcy złotych. Miasto na razie nie planuje kolejnych kroków prawnych. Od soboty zmiany dla kierowców na skrzyżowaniu Drobnera i Dibuła we Wrocławiu. Otwarta zostanie nowa jezdnia i możliwość skrętu z Dibuła w Drobnera w kierunku mostów uniwersyteckich. Jednocześnie zamknięty będzie przejazd Cybulskiego od Pomorskiej do Drobnera.
22: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9:00, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Own It. Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i

0: Upadek wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: Ile można szukać tej roboty?
10: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
10: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: to jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatne w życiu? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
3: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
2: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
2: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres.

0: Wszyscy tam kupują.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama. Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
2: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
5: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
8: I mogę zacząć od razu?
6: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Skoda.
13: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś, tylko w Air Max.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na Ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
16: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
19: Od soboty nie przejedziemy kawałkiem Ruskiej, od Placu Solnego do Kazimierza Wielkiego. Zmiany też czekają nas na Dibua Drobnera. Pojedziemy inaczej, patrzmy na znaki. Dzisiaj do 16-17 stopni maksymalnie. Będą chmury, chociaż jest szansa na jakieś przebłyski w popołudniowym deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl. SK.
20: Zbliża się 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
21: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
20: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
8: W trakcie jednej rozmowy, często krótkiej, musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
20: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5 tysięcy dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
12: SK Wrocław. Sport.
19: Kasia Pawlak, siatkarki Wolej Wrocław przegrały na wyjeździe z Radomką. Radom 2-3 w drugiej kolejce Tauron Ligi. Wrocławianki dobrze rozpoczęły spotkanie i wygrały pierwszego seta 25-18, ale ostatecznie musiały uznać wyższość rywalek. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się wrocławianin Hubert Hurkacz. Tenisista przegrał w 1/8 finału z Hiszpanem Alejandrem Dawidowiczem. Fokiną przed piłkarzami Śląska Wrocław kolejne ligowe wyzwanie. Tym razem na wyjeździe 17 października o 14:45 zagrają z Motorem Lublin.
22: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz wesne. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Tata chce schudnąć.
7: Mama chce mieć więcej energii.
8: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
6: Zróbcie to razem.
7: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
6: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
9: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
10: Andrzej!
11: A?
10: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
11: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
14: BMW. Radość z jazdy.
15: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka.

0: alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.
4: I po reklamie.

0: Zapomnieć się, no absolutnie, donosimy, ale jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11, tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem? A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Grotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Grotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Grotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A, Długołęka. Grupa Grotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystanirejmonta.archicom.pl.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
16: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, drutowice, www.tartakiskra.pl.
19: I po reklamie.

0: Brave the Dove, czyli Patient Zero. Nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK. Po 11 to może pójdziecie do pracy. Ale ja też będę grać najlepsze hity westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek!
6: Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
13: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
14: Od soboty rusza remont ulicy Pięknej we Wrocławiu, to na odcinku od Warskiej do Nyskiej. Prace potrwają 2 miesiące, kierowcy będą mieć ruch jednokierunkowy. Dzisiaj będą potrzebne parasole, zwłaszcza do południa, a po południu termometry pokażą 16 stopni we Wrocławiu. No nie będzie źle.
13: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
11: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
5: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
15: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
5: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
16: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i pał nie wstawiali.
5: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
1: SK Wrocław. Na czasie.
14: Kasia Pawlak, dwie filmowe premiery od piątku w kinach Helios, także we Wrocławiu. Na ekranach pojawi się polski dramat Czas, który nie nadszedł, opowiadający o świecie, w którym starzenie stało się tematem tabu. Nowa książka Olgi Tokarczuk już dzisiaj ma swoją premierę. Noblistka spotka się z czytelnikami o godzinie 18 w hali stulecia we Wrocławiu. Okazją jest wydanie jej najnowszej powieści pod tytułem Świata jest za dużo. A 24 października dawka terenowych emocji przy Gałowskiej 73 odbędzie się 9. edycja imprezy Kozaki.
0: Dwie minuty po 11:00. Kto miał spotkanie o 11:00, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tiki, Zoj Bledka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch It w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
10: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
11: Ile można szukać tej roboty?
12: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
11: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
12: Avalon-logistics.pl.
13: Nie czekaj, zgłoś się!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo 3-letni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Round, Lorida, Kesha w Radio SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że siadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
5: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
6: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
7: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
8: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze wynalazki lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
10: Castorama.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Się śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
14: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
15: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Gdy dobre się kończy,
20: lepsze się zaczyna.
19: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
20: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
19: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
20: Umów się na jazdy testowe.
19: I przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
20: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
21: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres.

0: Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: I po reklamie.

0: Tak, to jest ta pani od Apatero. The New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Jadą, jadą mi się, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
3: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
4: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
5: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
6: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
5: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
7: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć!

0: wszyscy tam kupują.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
6: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Zen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
14: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
15: Poranek we Wrocławiu chłodny, mokry, przelotny deszcz i tak będzie do południa. Musimy to wytrzymać, potem pogoda już się poprawi, 16 stopni. Przypominam, że od weekendu będzie zamknięcie ulicy Ruskiej, samochody już nie pojadą, zacznie się modernizacja, a dzisiaj Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego.
14: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
17: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
18: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
17: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
16: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
19: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
20: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
16: Powiedziała SC posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
0: SK Wrocław. Na czasie.
15: Proszę Pawlak, dyniowe iluminacje rozświetlają wieczorami wrocławski ogród botaniczny. Widowiskowe, podświetlane rzeźby będzie można oglądać do 18 października. To jesienna atrakcja, którą najlepiej właśnie podziwiać po zmroku. Malik Montana wystąpi 7 listopada na koncercie we Wrocławiu w Zaklętych Rewirach. Jest to jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych artystów w Polsce. A tajemnicę dawnego zamku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu będzie można poznać w najbliższy weekend. Będzie zwiedzanie podziemia. Wejście od ulicy Świętego Marcina 12.
21: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki ze zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano David i The First Time, będzie też Liwka, Poza Tobą Nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Lera na antenie Radia SK i wokal od Sophie Ellis Bextor, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cymz za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Veste.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przystani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystanirejmonta.archicom.pl.
2: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa.

0: Bobby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiągł się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
11: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
14: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
7: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
16: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
17: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
18: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
28: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
29: Jasno, uważajcie kierowcy w okolicy Powstańców Śląskich i skrzyżowania Halera, no i Alei Wiśniowej, właśnie do Powstańców postoimy. Poza tym dość płynnie ruch odbywa się we Wrocławiu, a pod Wrocławiem uważajcie na AOW w kierunku Kudowy, zawęzłem się pole. Dzisiaj do 16 stopni, raczej pochmurno cały dzień.
28: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
2: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
0: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
5: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
0: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
6: Że są cierpliwi.
7: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
14: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
0: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
24: SK Wrocław. Na czasie.
29: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższy piątek Basbus wyjedzie na ulicę Wrocławia. To imprezowy autobus, w którym, gdy drzwi się zamykają, autobus rusza, a rusza także muzyka i impreza. O 19 ze Środy Śląskiej wyruszy ten imprezowy autobus i będzie w różnych miejscach Wrocławia się zatrzymywał, a o muzykę zadba m.in. CJ Stone. Będzie można też trochę, ale to już za tydzień, poczuć offroadu podczas 9 edycji wydarzenia Kozaki. Szczegóły znajdziecie na ich stronie.
26: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z odlotu ściśle tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczewski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i że ze skową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Veste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę,
4: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esk. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Tata chce schudnąć.
11: Mama chce mieć więcej energii.
12: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
10: Zróbcie to razem.
11: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
10: Umów się na diet-med.pro.
13: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
14: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
19: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
6: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
10: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight together.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
4: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
3: Błąd.
5: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
3: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
6: Więcej na netto.pl.
7: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Gdy dobre się kończy,
14: lepsze się zaczyna.
13: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
14: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
13: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
14: Umów się na jazdy testowe
13: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
14: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
20: Pogoda w najbliższych dniach we Wrocławiu będzie dość jesienna, bo chłodno, 14 stopni maksymalnie, ale za to nie aż tak dołująca, bo mimo chmur, które będą, słońce będzie do nas wychodzić bez opadów. Na ulicach coraz ciaśniej się robi, także cierpliwości życzę już na Śródmieściu.
19: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
21: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
2: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, a później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnipeg, która mieszkała w londyńskim zoo.
22: SK Wrocław. Na czasie.
20: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. To już 15 lat, od kiedy Szery zaczęło funkcjonować we Wrocławiu. Mowa oczywiście o Szery Klubie, które świętować będzie swoje 15 urodziny już 24 października, ale nie u nich, tylko w Auli Notu, żebyśmy wszyscy się pomieścili i te 15 lat muzyki, ludzi i historii świętowali. Motywem przewodnim Casino Royale, więc trochę w takim bondowym stylu. Jak już jesteśmy przy kinie, no to czekając do przyszłego tygodnia zajrzyjmy na ekrany, a można się wybrać jeszcze na komedię z Tomem Cruise'em w roli głównej pod tytułem Digger.
0: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Ian Rytten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Come.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później m.in. Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No, prima sort można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani na piwku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
8: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
7: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
17: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
18: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy.

0: wtedy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
2: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Bittersweet Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odlot ściśle tajny. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Radio SK. Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i JQ z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i JQ przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i JQ w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A, Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
4: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
7: I mogę zacząć od razu?
5: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka, Sońta, Krościel i Cyms, bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski. Dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
4: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę, atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia, wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
5: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
10: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
17: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
18: Stoi centrum, stoi śródmiejska obwodnica Wrocławia, stoi oczywiście też AOW na węźle Wrocław-Psiepole w kierunku Kudowy przez awarię dylatacji. No i czekamy na części zamienne. Także cierpliwości kierowcy. Pocieszajmy się tym, że trochę więcej słońca jutro zobaczymy we Wrocławiu, choć chłodniej, 14 maksymalnie.
17: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit Six7.
20: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
21: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
20: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
22: SK Wrocław News.
18: Krzysiek Staszkiewicz, ponad 2 promile alkoholu, uszkodzone barierki i próba ucieczki. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali wczoraj 33-letnią mieszkankę Świdnicy. To dzięki reakcji świadków, którzy widzieli, jak kobieta uszkodziła barierki drogowe. Grozi jej do 3 lat za kratami, zakaz prowadzenia i wysoka grzywna. Najlepszy Kraków, Wrocław tuż za podium wśród metropolii. To wyniki Water City Index, czyli rankingu efektywności wykorzystania wody w polskich miastach. Stolica Dolnego Śląska spadła z 3 miejsca w porównaniu do zeszłego roku. W 2024 była liderem.
23: Sońta i Koroście.
24: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
25: Sońty znowu nie ma, proszę Państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
26: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
25: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
26: Byłam na tym wielkim redyku.
25: Aha, i to się nazywa rudyk?
26: Redyk.
25: A czemu?
26: No redyk tak się nazywa,
25: takie
26: kiedy
25: zjawisko.
26: Owce z hal schodzą.
25: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
26: Aj.
25: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Two Sweet i Hozier w Est. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz,
1: tak,
0: przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu. Proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście raz. Dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć. Ej. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc, aha, wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, okay, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, okay, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Ale wyszukane, prawda?
1: Bardzo.
0: Dobra,
1: bardzo.
0: Surykatka.
1: Surykatka, szczupak może być
0: szczupak
1: też.
0: Nie? Szczupak też, może bardzo być, ważne.
1: Tak,
0: pewnie.
1: Tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
6: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
8: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
9: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Ile można szukać tej roboty?
2: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
1: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu?
3: Nawet jutro!
1: Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
2: Avalon-logistics.pl.
1: Nie czekaj, zgłoś się!
4: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w SC. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się cieszę.
2: Naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście.
0: Odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, no
2: to
0: Olu,
2: super.
0: To jedziemy.
2: To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: wiedziałem, no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię. No dobra, dobra. 1-1. Moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania. Dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie. Coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej. Okay. Tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować. Nie, nie. Fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu
2: no,
0: dobrze, ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa, musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiadaj. Ma na to 3 sekundy, okej? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga, kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, co oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10. A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: przykład. Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Kiedy to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki...
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie nie, nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w Westem.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, wiejskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
13: Andrzej!
14: A?
13: Ekoplanet zabrał kontener z rób jeziorami.
14: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo 3-letni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski. Zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski. Dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
19: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
6: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przystani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańreymonta.archicom.pl.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
19: Duże utrudnienia na wrocławskich drogach. Stoi most milenijny, stoi cała Aleja Wiśniowa w jednym i w drugim kierunku. Oczywiście powstańców śląskich też przytkany przy centrum Wrocławia. Cierpliwości życzę. 16 stopni dzisiaj, jutro nieco chłodniej 14, ale więcej słońca. Podobno zapowiadają ludzie od pogody.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
20: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
21: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
20: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
15: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
22: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
15: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
23: Ciekawa, no ładna.
24: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
15: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
25: SK Wrocław. Sport.
19: Krzysiek Staszkiewicz z turniejem w Szanghaju pożegnał się Hubert Hurkacz. Wrocławski tenisista przegrał je w 1/8 finału z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W Turcji za to zagrają koszykarki Ślęzy Wrocław. Jutro o 19 w ramach Eurocupu kobiet zmierzą się z BCK Mersin. Później będą miały chwilę oddechu, bo weekendowe spotkanie z Jelenią Górą przeniesione zostało na 5 listopada. Przed piłkarzami Śląska Wrocław kolejne ligowe wyzwanie. W sobotę 17 października o 14.45 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin.
26: Sońta i Koroście.
27: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
28: No właśnie, Sońty nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
29: jestem.
28: Olu, raz jeszcze.
29: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
28: Nie znam piosenki naprawdę idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź za mną,
29: czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
0: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
29: Na razie.
0: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem. Nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. A to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam w tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o
1: a
0: tym
1: Sońta
0: pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę w kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tata chce schudnąć.
5: Mama chce mieć więcej energii.
6: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
4: Zróbcie to razem.
5: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
4: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
14: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
18: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy. Słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś, jak wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, okay. Zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi? Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam?
2: Ale panowie,
0: czy
2: wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz. Wiesz?
2: Ja straszę, no przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Właśnie, rzeczywiście. Dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie. Ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16,
0: to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: No właśnie, nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki. Czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
0: Pa!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Dajcie tak fajne historie.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
13: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
14: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
13: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
15: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
16: BMW. Radość z jazdy.
17: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
18: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
19: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na Ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
20: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
21: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, który któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: To jest, proszę Państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
2: Tak? Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańreymonta.archicom.pl.
13: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
22: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
23: Cały czas spory ruch na ulicach Wrocławia, stoi Śródmiejska Obwodnica, stoi AOW na węźle Wrocław-Przepole w kierunku Kudowy, także cierpliwości kierowcy życzę. Pocieszajmy się tym, że pogoda, mimo tego, że jesienna, to nie jest aż tak depresyjna. Trochę słońca jutro zobaczymy, mimo że chłodniej, 14 maksymalnie we Wrocławiu.
22: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
3: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
0: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
8: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły, tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
0: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
19: SK Wrocław News.
23: Krzysiek Staszkiewicz. Ponad 560 zwierząt i 5 osób z zarzutami. Prokuratura mówi o znęcaniu się nad zwierzętami w Załączna, które miało doprowadzić do śmierci części z nich.
24: Zatrzymaliśmy 5 osób, no generalnie osoby z kręgu właścicieli.
23: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy i dodaje, że wczoraj z terenu zoo odebrano 30 zwierząt. Czy wrócą do właścicieli, zadecyduje dopiero sąd. Jak dbać o zdrowie, by żyć 100 lat? Receptę na długowieczność proponuje ZUS. Okazją są trwające właśnie Dni Seniora. Jutro spotkanie o świadczeniach, wsparciu i bezpieczeństwie w Domu Seniora w Złotoryi.
19: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
25: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
1: Przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
25: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
1: Znam jednego lektora, poproszę go.
25: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SC.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela i Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalniej zachować. No wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. To jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie.

0: si to nepraca.
1: Tak? A ja sa zgadzam s tým juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
8: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
9: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
10: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
10: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ile można szukać tej roboty?
14: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
13: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
14: Avalon-logistics.pl.
15: Nie czekaj, zgłoś się!
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
18: Skoda.
19: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, no. Tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, no, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: Powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec
0: alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
2: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody o Moda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu o Moda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. O Moda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
14: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
16: Gdy dobre się kończy,
17: lepsze się zaczyna.
16: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
17: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
16: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
17: Umów się na jazdy testowe
16: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
17: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
20: I po reklamie.

0: Watch this, watch this. To jest SK za 5 minut 18. Będą newsy, a później jak zwykle imprezka. Zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przystani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańrejmonta.archicom.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
20: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
21: Rzuciłem okiem na prognozy długoterminowe i ludzie od pogody uważają, że po 21 listopada zobaczymy śnieg we Wrocławiu. Ile w tym prawdy nie wiem, ale wiem, że jest jeszcze październik i jutro będzie nieco chłodniej, 14 stopni, ale więcej słońca mamy zobaczyć niż dzisiaj we Wrocławiu.
20: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
22: SK Sport News.
0: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
22: SK Wrocław News.
21: Krzysiek Staszkiewicz czeka na przesłuchanie i zarzuty. Mężczyzna atakował wczoraj wieczorem przypadkowych ludzi we Wrocławiu. Napastnik miał nóż.
23: Pani ruszyła mu na pomoc z innego samochodu. Napastnik wsiadł do tego samochodu, porzucił ten samochód, bo nie mógł przejechać. Próbował innej kobiecie zabrać samochód, też stosując wobec niej przemoc. Jedyną osobą, która posiada rany od noża, jest sam zatrzymany.
21: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu. Napastnik ma być przesłuchany jutro. Za nami otwarcie największej siłowni plenerowej w Polsce. Dzik Gym działa już przy Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Pierwszy na płaskiej wyciskał prezydent Jacek Suchy.
24: Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, Vesta, 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co was, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już dla siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Fuczyło. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
7: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
10: Gdy kasy Wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z Was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż trzy lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Ile można szukać tej roboty?
13: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
12: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
13: Avalon-logistics.pl.
14: Nie czekaj, zgłoś się!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: I po reklamie.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy with You All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
3: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
2: Błąd.
4: Należy spożyć do to informacja o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
2: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
5: Więcej na netto.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Andrzej!
16: A?
15: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
16: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Tobie Romeo i Fly High. I 5 minut już prawie do 19:00. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. To, ale z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przystani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańreymonta.archicom.pl.
5: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
9: Wrocław na czasie.
10: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższy piątek Basbus wyjedzie na ulicę Wrocławia. To imprezowy autobus, w którym, gdy drzwi się zamykają, autobus rusza, a rusza także muzyka i impreza. O 19 ze Środy Śląskiej wyruszy i będzie w różnych miejscach Wrocławia się zatrzymywał, a o muzykę zadba m.in. CJ Stone. Będzie można też trochę, ale to już za tydzień, poczuć offroadu podczas 9 edycji wydarzenia Kozaki. Szczegóły znajdziemy w sieci.
8: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Layo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
13: I really like Gdańsk.
12: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować, a okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię. Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet. Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach. Tym samym polscy artyści zdeklasowali zagraniczne gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia Tylko Kochaj Mnie, Calvin Harris My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? Radio SK. O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: to Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
2: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo weste szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
3: Cześć.
2: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
3: Tak, zgadza się. No to podstawowej.
2: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
3: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór, no dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy, no i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka, więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła, no i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
2: No jak się udało?
3: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także zostało się uratowane.
2: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
3: Wiesz, to było zabawnie.
2: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
9: doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
12: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
13: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań formuły spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
14: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
9: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
4: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdy dobre się kończy,
17: lepsze się zaczyna.
16: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
17: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
16: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
17: Umów się na jazdy testowe
16: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
17: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
18: I po reklamie.
19: Esko.

na błysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Skoda.
6: A?
5: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
6: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
9: Halo Wrocław!

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
2: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
3: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
7: Wrocław na czasie.
8: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. To już 15 lat, od kiedy Sherry zaczęło funkcjonować we Wrocławiu. Mowa oczywiście o Sherry Clubie, które świętować będzie swoje 15 urodziny już 24 października, ale nie u nich, tylko w Auli Notu, żebyśmy wszyscy się pomieścili. Motywem przewodnim Casino Royale, więc trochę w takim bondowym stylu. Jak już jesteśmy przy kinie, no to czekając do przyszłego tygodnia, zajrzyjmy na ekrany, a można się wybrać jeszcze na komedię z Tomem Cruise'em w roli głównej Digger.
6: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu, u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, widzemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
11: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
10: Czyli jaki?
11: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo Wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
10: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorących i dwudziestki na SK.pl.
12: Impreska.
13: Impreska.
10: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
14: Kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest dyskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę Ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: Dobry agent 006, Ecologis, jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Andrzej!
10: A?
9: Ekoplanet zabrał kontener z rób pieciorami.
8: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital, twój nowy adres we Wrocławiu.
14: I po reklamie.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6, no bo wiadomo...
1: Będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas już w piątek. Ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Teres, Wesce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie w Wesce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w Wesce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: Andrzej!
11: A?
10: EcoPlanet zabrał kontener z rób pieciorami.
11: EcoPlanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
12: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
16: Wrocław na czasie.
17: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Turniej 1 na 1 albo 2 na 2 w Counter-Strike'a. Będzie też turniej FC27. To wszystko w Magnolia Park już 24 października w ramach Esport Gaming Kings 2026 Tournament. Poza turniejami, na które zapisy trwają na stronie Magnolii, będą także strefy PC, strefa konsol, strefa mobilne, strefy relaksu i wiele innych. Szczegóły znajdziecie na stronie magnoliapark.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.

0: Muzyka Wrocław. News.
1: Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
0: SK Music News.
1: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rocky Body. Tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku

0: Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego, że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Oczywiście.
1: SK Music News.
0: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery.

Na scenie obok Maryli pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać. Dlatego, że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap 20. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część z tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.

0: zaczynamy temat mieszkaniowy. Własne mieszkanie jest dla wielu młodych ludzi coraz trudniejsze do osiągnięcia. Wynajem komercyjny oznacza wysokie, no i zmieniające się czynsze. Jest jeszcze jednak inna możliwość, mieszkanie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Moim gościem i Państwa jest dzisiaj pan Paweł Inglot, prezes SIM-u Wrocław, właśnie społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od podstaw. Czym jest SIM?
1: SIM jest społeczną inicjatywą mieszkaniową.
0: I co to oznacza
1: ten skrót? I co to oznacza? Oznacza to, że jest to spółka powołana przez Skarb Państwa i gminę Wrocław w naszym przypadku. Spółka, której zadaniem jest budowanie mieszkań na długoterminowy i stabilny wynajem. I to jest podstawowa, zasadnicza, najprostsza definicja. Mamy wybudować we Wrocławiu mieszkania, w których będą przez wiele, wiele lat mogli stabilnie wynajmować sobie te mieszkania, chętni na to najemcy.
0: Czyli w perspektywie to jest ulica Drabika, dobrze mówię, 405 tak, mieszkań, 2028 rok.
1: Tak, to jest nasz cel. Pytanie, czy się uda, oczywiście potrzebujemy na to jeszcze trochę czasu, żeby podopinać szczegóły, rozstrzygnąć przetarg, pozyskać do końca finansowanie, zebrać ludzi i tak dalej, ale tak lokalizacyjnie, buforowa, asfaltowa Drabika to jest pierwszy etap i później dalej w stronę Maszkowskiego będzie drugi etap, 256 mieszkań, ale to jeszcze też chwila przed nami.
0: Troszkę rozmawialiśmy tutaj przed tą naszą właściwą rozmową. To czym różni się mieszkanie w SIM-ie od mieszkania komunalnego i TBS-u? Jak to można wytłumaczyć słuchaczom?
1: To ja bym spojrzał w ogóle trochę szerzej w takim razie, jeśli możemy, jeśli mamy chwilę, bo to pokaże jakby całą istotę budownictwa i mieszkania mieszkaniowego w naszym kraju. I patrząc tak od początku, od najprostszych, takich najbardziej podstawowych form, to mamy mieszkania socjalne. To jest jeszcze coś takiego u podstaw właśnie. W ramach mieszkalnictwa socjalnego to gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zapewnić mieszkania tym, którzy kompletnie sobie z tym tematem w życiu nie są w stanie poradzić sami. Z powodów bardzo różnych, tu nie będziemy nic rozstrzygać, różne się rzeczy w życiu przydarzają. W każdym razie mieszkania socjalne to jest taka podstawa i baza. Później idąc dalej są mieszkania komunalne o wyższym standardzie, one są trochę droższe i też ludzie tam mogą mieszkać sobie bardzo, bardzo długo i stabilnie, ale to już jest jakby kolejny etap. Gdy idziemy dalej w górę i zmierzamy gdzieś tam na końcu tego kontinuum do mieszkania własnego, to po drodze dla tych, którzy nie chcą kupować, nie potrzebują mieszkania na własność, albo nie stać ich na kredyty, które są drogie, nie chcą się wiązać z danym miejscem na x lat, jak to często przy kredytach na 30 czy 50, to właśnie dla tych ludzi, którzy do tej własności nie są jakoś bardzo przywiązani, są mieszkania, które mogą sobie wynająć. I tu oczywiście w takim rozumieniu potocznym jest wolny rynek komercyjny, na którym można mieszkania wynajmować Kowalski od Kowalskiego, ale właśnie w tym miejscu są też takie spółki i takie inicjatywy jak TBS-y i jak SIM-y, właśnie po to, żeby przy pomocy państwa ten najem był bezpieczny, stabilny, długoterminowy i dużo, dużo tańszy niż na rynku komercyjnym. I to jest zasadnicza, najważniejsza wiadomość.
0: A ile jest tańszy?
1: No dla Wrocławia to można powiedzieć śmiało, że dwa razy, bo rynek komercyjny we Wrocławiu to jest powiedzmy sobie 60-80 zł za metr kwadratowy wynajem mieszkania. Oczywiście to też bardzo zależy od lokalizacji w dużych miastach, zależy od wielkości mieszkania, ale średnią możemy taką przyjąć, a ustawowy czynsz maksymalny dla TBS-ów i SIM-ów we Wrocławiu jest w okolicach 34-33 zł. No więc powiedzmy sobie po prostu dwa razy taniej.
0: To dla kogo są te mieszkania? Kto może się ubiegać o to, żeby mieć mieszkanie w SIM-ie?
1: Tutaj jakby są bardzo, bardzo proste i jasne zasady, takie najważniejsze.
0: Bo to jest najemca cały czas.
1: To jest cały czas najemca i będzie najemca. I zasady są bardzo proste, podzielone na dwa obszary. Pierwszy obszar to są warunki ustawowe, jakie trzeba spełnić, żeby w ogóle w systemie TBS-u i SIM-u móc zamieszkać. Te warunki są dwa zasadnicze. Nie można posiadać tytułu prawnego do innej nieruchomości w danej gminie. Czyli jeżeli chcesz zostać najemcą TBS-u czy najemcą SIM-u, to nie możesz we Wrocławiu mieć swojego własnego mieszkania.
0: Ale w innych można?
1: Proszę?
0: W innych gminach można?
1: W innych gminach można, tak.
0: Dobrze.
1: Dlatego, że to też ma sprawiać, żeby ludzie mogli się przenosić, mogli migrować, mogli iść za pracą. Na przykład, nie mam mieszkanie w Dzierżoniowie, no ale chcę się stamtąd przeprowadzić, chcę mieszkać we Wrocławiu. Tutaj nie mam, więc mogę we Wrocławiu sobie wynająć w SIM-ie wrocławskim. I to jest jedna zasadnicza kwestia. Druga sprawa to są kryteria dochodowe. I tutaj najlepiej polecam wejść na naszą stronę internetową. Tam jest cała sekcja poświęcona tym ustawowym warunkom i rozpisane bardzo szczegółowo, jakie kryteria dochodowe budowę, dla jak dużej rodziny, czy dla jednoosobowej, dwuosobowej, trzyosobowej trzeba spełnić. I to na bieżąco na naszej stronie jest publikowane, można sobie wejść, poczytać i wszystko dokładnie poznać.
0: No dobrze, jeżeli się okaże, że spełniamy te kryteria, czyli nie mamy nieruchomości w gminie Wrocław, mamy też to kryterium dochodowe, do którego się kwalifikujemy, to co dalej trzeba robić? Tych mieszkań jeszcze nie ma, ustawiać się w kolejce?
1: Dalej trzeba śledzić strony z naszej spółki, czyli simwrocław.pl. Dalej można też sięgnąć po informacje na stronę Urzędu Miejskiego Wrocławia, dlatego że Wydział Lokali Mieszkalnych przy placu Nowy Targ, tam jest Centrum Obsługi Mieszkańca, prowadzi w tej chwili aktualnie trzeci już nabór. Te nabory idą po prostu partiami. Nabory na chętnych, którzy chcieliby zostać partycypantami i finalnie najemcami naszych mieszkań w inwestycji, o której przed chwilą wspomnieliśmy, czyli w ramach tych 405 mieszkań przy ulicy Drabika. Więc tam Urząd Miejski Wrocławia, plac Nowy Targ, to jest najlepsze miejsce, ponieważ tam są przyjmowane wnioski. Oczywiście, jak ktoś zadzwoni do nas, do spółki, czy napisze do nas maila, to też pełną informację i cały manual, jak to zrobić, gdzie iść, do kogo, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, bo to też jest ważne, żeby nie biegać po mieście po prostu bez w prawo i w lewo, tylko za jednym zamachem przygotować sobie wszystko, pójść złożyć wniosek. To tak naprawdę do nas, do spółki można pisać, dzwonić i można iść na Nowy Targ i tam jest centrum, które przyjmuje wnioski dla chętnych.
0: To zanim jeszcze, czy jakiś wkład własny jest tutaj potrzebny?
1: Tak, jakby cały system budownictwa społecznego, czyli tego budownictwa SIM-ów i TBS-ów, oparty jest o źródła finansowania, z których częściowo to są źródła finansowane ze Skarbu Państwa przez preferencyjne kredyty, które spółki dostają właśnie z BGK-u, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest wkład też, który jest wkładem, jakby chodzi o nieruchomość, na którym budujemy. To też dostajemy jako spółki ze Skarbu Państwa, ale osoby, które chcą mieszkać później jako najemcy, też wpłacają do systemu tak zwaną partycypację. Partycypacja, jeśli chodzi o przepisy, określona jest jako, że maksymalna jej kwota może wynosić 30% kosztów tej budowy danego mieszkania. Dla naszej inwestycji jest to już bardzo konkretnie opisane. My tę partycypację określiliśmy w kwotach między 1900 a 2400 zł metr kwadratowy i taką opłatą należy się liczyć. To jest opłata, którą wpłaca się raz, a gdy się będzie chciało z tego mieszkania kiedyś w przyszłości zrezygnować, czyli się wyprowadzić, to tę kwotę dostanie się z powrotem i to zwaloryzowaną. Są odpowiednie współczynniki, w ramach których my mamy obowiązek tę kwotę waloryzować, czyli ona po prostu też rośnie z czasem. Gdy ktoś za 5, 10, 15 lat, 20 będzie chciał z takiego mieszkania zrezygnować i je opuścić, no to my te pieniądze oczywiście mu oddamy, weźmiemy je z powrotem od następnej chętnej osoby.
0: Czyli jeszcze takie konto oszczędnościowe tutaj też.
1: No, tak można to kolokwialnie można by to tak ująć. Tak.
0: A co to są za mieszkania? Jaki jest metraż?
1: My mamy mieszkania od małych, od 27-30 metrów, załóżmy aż po większe, czteropokojowe, w okolicach 60 metrów. Taką średnią jest standardowo, załóżmy około 50 metrów w ramach całej tej inwestycji, bo to będzie, tak jak mówię, 400 mieszkań ponad. To są mieszkania w bardzo komfortowym, jakby nowoczesnym budownictwie, które spełnia też wszystkie ekologiczne, wyśrubowane aktualnie bardzo normy i współczynniki. Także na pewno jest to nowoczesne, jest to dobrze zaprojektowane w bardzo fajnej dzielnicy, rozwiniętej, z pełną infrastrukturą. Niedługo wielki park, PIN Wojszycki, szkoła tuż obok, buforowa, będzie tramwaj i tak dalej, no tak by to całe to osiedle żyje i ma się coraz lepiej.
0: Czy jaka jest granica wynajmowania tego mieszkania? Czy to już, nie wiem, czy są jakieś takie widełki, że nie wiem, można na 20 lat, 30?
1: Jakby nie, tu nie czasookres, nie ma czegoś takiego jak maksymalny. Dopóki najemca chce i płaci w terminie i przestrzega wszystkich zasad, jeśli chodzi o porządek domowy i dbanie o to mieszkanie i jakby całą tą wspólnotę, no to tutaj nie ma żadnego takiego rygoru, że spółka, nie wiem, musi z kimś po 5 czy 10 latach rozwiązać. Nie, w ogóle właśnie nie. Stabilny, długoterminowy najem to jest właśnie to, na co spółka SIM Wrocław stawia i to jest to, po co ona w ogóle powstała. Po to, żeby właśnie ludziom dać to poczucie bezpieczeństwa i stabilnego, długoterminowego najmu.
0: Właśnie mówimy o długoterminowym najmie, stabilizacji, która ludziom jest potrzebna, bo jak ostatnio słyszymy, panie prezesie, mamy też problem w Polsce z najmem krótkoterminowym. Jeżeli pan pomógłby tutaj też trochę spojrzeć na ten problem. Tam się tworzą, jeżeli jest już osiedle, o którym pan mówi, ze szkołami, infrastrukturą, place zabaw, park będzie w tym klinie wojszyckim, dojazdy i tak dalej, tworzą się relacje wśród tych mieszkańców. Oni się znają, mają pana w swoim sklepie, panią fryzjerkę i tak dalej. To ten najem krótkoterminowy trochę nam zaburza takie społeczne więzi i relacje, to co się wydarzyło.
1: Najem krótkoterminowy to są często weekendy, szybkie przyjazdy turystyczne, najczęściej w taki sposób, powiedzmy sobie, bolesny, oddziaływują na centra dużych miast, takich jak Wrocław, Kraków, Warszawa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, Barcelona i wiele innych miejsc na świecie, w Europie się zmaga z czymś takim właśnie. Takie dobre, sąsiedzkie relacje są zaburzane często przez wpadające grupy turystów. No mówiąc też krótko, imprezujące, spędzające czas w sposób dynamiczny i tak dalej, i tak dalej.
0: No to,
1: no i w Polsce też jakby jest już zdiagnozowany, jest znany, jest po stronie rządowej, opracowywane są przepisy, które mają to troszkę uspokoić.
0: Mhm. Przyjęta została przez rząd we wrześniu autopoprawka do projektu, która przewiduje możliwość podjęcia przez wspólnotę czy spółdzielnię uchwały zakazującej świadczenia usług najmu krótkoterminowego. Takie możliwości tutaj w SIM-ach na przykład, no nie wiem, ktoś sobie wymyśli, że wziął mieszkanie i będzie robił najem krótkoterminowy, są możliwe czy nie?
1: Nie, u nas jakby w ramach tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej ktoś, kto wynajmuje to mieszkanie, musi w tym mieszkaniu, on jest najemcą, on jest partycypantem, on tam ma zamieszkać. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakby to budownictwo społeczne, wspierane, też sfinansowane ze skarbu państwa, było dla kogoś narzędziem do zarabiania pieniędzy, no bo mógłbym rozumieć, panie redaktor, w ten sposób, ktoś wynajmuje u nas preferencyjnie mieszkanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej, preferencyjnie w rozumieniu płaci za nie dwa razy mniej, niż by zapłacił na rynku komercyjnym, bo zostało to wybudowane przy udziale pieniędzy ze skarbu państwa, a potem ktoś to podnajmuje dalej, a tam przyjeżdżają turyści na 2-3 dni.
0: No ludzie mają różne pomysły, panie prezesie.
1: Pomysły to oczywiście, że mają różne, to my to wiemy, ale my też jesteśmy od tego, żeby te pomysły nie godziły w jakąś taką podstawową uczciwość i solidarność i taką jakby jasność zasad. My będziemy tego na pewno bardzo pilnować. Także ta społeczność, która się u nas wytworzy w ramach tych 400 mieszkań tego pierwszego etapu, powinna się znać, powinna być zżyta, powinna się wspierać, powinna między sobą się dobrze komunikować i dbać o całe to otoczenie, które będzie ich przecież miejscem do życia.
0: Panie prezesie, pan jest ekspertem właśnie od takiego budownictwa długoterminowego. Na jak długo ludzie tak średnio wynajmują mieszkania w takim systemie jak TBS, jak SIM?
1: Z mojej pamięci i doświadczeń właśnie już kilku ładnych lat, ponad 7 w tym systemie, to powiedziałbym, że to około 10 lat to jest taka powiedzmy sobie średnia wartość, dlatego że dosyć często do nas, do zasobów społecznych, inicjatyw mieszkaniowych czy TBS-ów wchodzą ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z danym miastem, skończyli tu studia, zaczynają pracę i wchodzą na tą ścieżkę rozwoju. A w takich spółkach jak nasza, no to myślę, że to będzie około 10-15 lat na pewno, bo my po to właśnie jesteśmy, żeby dać mieszkanie na długi, stabilny czas.
0: Czy jest szansa zmiany myślenia Polaków, odejścia, no Niemcy tak mają, odejścia od tego własnościowego mieszkania i raczej szukania mieszkań na wynajem różnych systemów, no bo jednak kredyty są bardzo drogie, trudno je dostać, no różnie bywa też z pracą, z zarobkami. Czy jest zmiana myślenia Polaków właśnie?
1: Czy myślę, że cały ten proces jest taki trochę dwutorowy, to znaczy coś takiego jak w ogóle rosnąca dynamika w ogóle wydarzeń społecznych, mobilność ludzka, to podążanie za pracą, migracje wszystkie wewnętrzne w ramach danego kraju, no to jest takie zjawisko, które po prostu z upływem lat obserwujemy, że to się wszystko nasila. No i w związku z tym to też jest tak, że łatwiej jest, nie wiem, mam taki pomysł w życiu, albo poznałem kogoś, chcę wyjechać do Warszawy przysłowiowej, pracować tam. Ja nie wiem, czy ja tam zostanę 2, 3, 5 czy 10 lat, no więc na początek, jak nie wiem, zanim się rozejrzę i zapoznam, no to łatwiej, szybciej, prościej jest po prostu mieszkanie sobie wynająć. Więc te zjawiska takie dotyczące ruchu ludności w ramach danego kraju, najczęściej ruchu za pracą albo w jakichś innych tematach, ale najczęściej jednak za pracą, no to jest początek tych zjawisk. Druga sprawa, musi za tym pójść też konkretna oferta, to znaczy rynek musi to dogonić, albo wręcz może być odwrotnie, jeśli taka oferta będzie. A w Polsce budownictwo społeczne właśnie to na wynajem, długoterminowy, ma się dobrze już od ponad 20 lat. No to jeśli taka oferta jest i będzie zasilona pieniędzmi, te inwestycje będą się rozwijać w takim tempie, jak teraz ma to miejsce, no to będziemy po prostu mieli, ten rynek się sam jakby stworzy, te mieszkania będą i to być może to, że on one będą, będzie szansą dla ludzi, że mogą wyjechać, mogą z nich skorzystać. Więc ja tu widzę takie dwa strumienie po prostu równolegle toczących się rzeczy, które się nawzajem uzupełnią po prostu.
0: Gościem Radia SK był pan Paweł Ingloc, prezes SIM-u Wrocław.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy.
2: SK Wrocław News.
3: Z tej strony Krzysiek Staczkiewicz. Zapraszam wszystkich na magazyn reporterów, w którym poruszymy temat symbolu Wrocławia. Wszystkie mają ciekawe historie, a jest ich ponad 1000. Mowa oczywiście o wrocławskich krasnalach.
4: Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik miejski. Znaczy niewątpliwie symbol Wrocławia, jednoznacznie kojarzony z naszym miastem. Chociaż możemy je spotkać już poza granicami naszego miasta. Ja miałem okazję widzieć tego lwowskiego. I to, co mnie zaintrygowało, to mnóstwo cukru i cukierków, które znajdowały się wokół tego krasnala. Ja nawet raz posprzątałem teren wokół niego. Po czym jak przyszedłem po dwóch dniach, znowu zobaczyłem pełno cukierków, a stoi on przy katedrze łacińskiej we Lwowie. Natomiast skąd się wzięły? No na pewno ich pochodzenie sięga dalekich lat 80. Dla młodego pokolenia to już prehistoria, ale dla nas jak najbardziej czasy jeszcze nie tak wcale odległe. W okresie, kiedy rodził się bunt przeciwko ówczesnej władzy, systemowi politycznemu, pojawił się pomysł na krasnale jako formę ośmieszenia ówczesnej władzy, ówczesnych absurdów i tam można dopatrywać się źródeł wrocławskich krasnali. Z tym to jest dosyć trudno do oszacowania, chociaż ostatnio prezydent wypowiadał się właśnie na ten temat. Pan Jacek Sutryk stwierdził, że krasnali jest dokładnie 1004. Czy jest ich tyle? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że ta liczba oscyluje wokół tej wartości. Ich przybywa bardzo szybko. No a jak to krasnale są ruchliwe. Jeden jest tutaj, drugi jest w innym miejscu. Na przykład takim doskonałym przykładem jest Remefek, który przez bardzo długi okres czasu stał na ulicy Sukiennice, a teraz można go znaleźć na Ofiar Osięcimskich. No mamy też krasnale, które opuściły nas. Nie pamiętam, jak się nazywał ten krasnal, który stał przy barze Barbara, na rowerze siedział. Niestety zniknął bezpowrotnie. Przez jakiś czas nie było też krasnala Dziorusia, bo też zniknął, ale na szczęście powrócił na swoje miejsce. Natomiast bardzo smutna historia jest z krasnalem Szerbierzem. On pierwotnie stał w przejściu pod uniwersytetem w Bramie Cesarskiej. Niestety dwukrotnie był zabierany stamtąd przez złych ludzi, bo to trzeba powiedzieć. I niestety za drugim razem bardzo tragicznie został zabrany, dlatego że przyszli z gumówką i odcięli go powyżej kolan. I tylko takie małe nóżki zostały. Bardzo smutny to był widok. Na szczęście dzisiaj stoi już zupełnie innym miejscu i cieszy przede wszystkim panie.
3: Są krasnale, które upamiętniają różne wydarzenia, ale są też takie krasnale, powiedzmy to, komercyjne. Jak wygląda proces takiego zakupu krasnala komercyjnie?
4: Znaczy, fundatorami krasnali są od instytucji miejskich po przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i też prywatne osoby. Także ich źródła pochodzenia są bardzo różne. No wiadomo, że te, które stoją w rynku, są najbardziej popularne, bo najwięcej osób je odwiedza. Natomiast no, dzisiaj stało się wręcz modne posiadanie własnego krasnala, więc wszystkie instytucje we Wrocławiu, które mają swoje siedziby, chcą w pewien sposób podkreślić swoją wrocławskość, stąd fundują te krasnale. Ja to zawsze pozwolę sobie na taką własną interpretację, bo zawsze mówię, że są tak zwane krasnale koncesjonowane i krasnale prywatne. Te koncesjonowane to są te, które są ustawiane w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim, natomiast prywatne to te, które się znajdują chociażby w galeriach handlowych czy w zamkniętych obiektach, do których trudno dotrzeć. Szkoły bardzo często też posiadają swoje krasnale, no ale większe grupy poza młodzieżą, która uczęszcza do tych szkół, nie są w stanie zobaczyć tych krasnali. Także wracając do ich liczby, trudno jest oszacować, ale jest ich na pewno około 1000.
3: Skoro można takiego krasnala zakupić sobie prywatnie, to jak wygląda taki proces zakupu?
4: No ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak jest stawiany. Pewne tam jakieś głosy do mnie dochodzą, natomiast no nie mam swojego krasnala jeszcze. Nie stać mnie na niego. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości przewodnicy będą mieli swojego krasnala, bo jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Wrocławskiego cały czas mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiego krasnala. A zatem wtedy, jak przejdziemy już taką drogę, to będę mógł na te pytanie odpowiedzieć wyczerpująco.
3: A jeśli chodzi o wycieczki, to które krasnale są takie najbardziej podziwiane, najbardziej wypatrywane podczas wycieczek we Wrocławiu?
4: No myślę, że standardem są Syzyfki. Ja tylko przypomnę, że czterokrotnie kradzione, znaczy czterokrotnie odbyły daleką podróż, z której powróciły. Natomiast te, które są obecnie, no cóż, w pewien sposób troszeczkę je trzymamy na uwięzi, bo system monitoringu pilnuje, żeby nam tam gdzieś nie uciekły. A zatem Syzyfki, no niewątpliwie Papa Krasnal, najstarszy z wrocławskich krasnali, który stanął 1 czerwca 2001 roku w miejscu, w którym istniał słynny zegar, pod którym właśnie rozpoczynały się happeningi pomarańczowe alternatywy i on tam właśnie stanął, żeby upamiętnić te wydarzenia z lat 80. No i można powiedzieć, że on rozpoczął tą ekspansję krasnali po Wrocławiu. Kolejne to krasnale niepełnosprawne, stojące przy wejściu do Muzeum Miejskiego w Ratuszu. Ślepek, Głuchek i Wuskers, które są uwielbiane przez, nie tylko przez dzieci, bo trzeba powiedzieć, że krasnale kochają także i dorośli. Niewątpliwie moim ulubionym krasnalem jest krasnal Więziennik. Niewiele osób wie, dlaczego on trafił za te kratki, ale może w trakcie naszej rozmowy zdradzę tą tajemnicę. No oczywiście Wrocławek, który stoi przy wejściu do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, bo jakże nie inaczej, ci, którzy najbardziej kochają swoje miasto, to też przygarnęli krasnala. No mamy też krasnala Śpiocha, chociaż nie wiadomo, czy on nie jest strażnikiem, bo to różne są interpretacje. No i przede wszystkim para krasnali, która patronuje tym wszystkim, którzy do Wrocławia przyjechali, a mianowicie Opiłek i Ogorzałek. Stoję na ulicy Świętego Mikołaja przy jednej z restauracji wrocławskich. No i jak sami Państwo się domyślacie, upamiętniają pewne wydarzenia z ich życia, które wielu i wrocławianom, i przyjezdnym mogą się w naszym mieście przydarzyć. Chociaż ja powiem tak, że zdecydowanie moim najlepszym, jeżeli chodzi o imię krasnale, jest krasnal, który stoi przy okrąglaku na Placu Kościuszki. To tu Państwu pozwolę sobie na zadanie zagadki. Otóż jego imię kończy się na uś, a fundatorem, od którego imię jego pochodzi, oczywiście zdrobniałe, jest wielce zasłużony dystrybutor prasy. W czasach PRL-u funkcjonował, teraz już funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne, no ale sami Państwo wiecie, jak ma na imię ten krasnal, chociaż często mówi się o nim, że to jest gazetuś, ale ja tylko przypominam, jego imię pochodzi od dystrybutora prasy i kończy się na uś. Tak, oczywiście, no cechą fizyczną, po której cechy fizyczne, po których poznajemy, że ten mały, latający mieszkaniec Wrocławia, biegający, przepraszam, tak, latający, takiego eufemizmu użyłem, jest krasnalem, no to każdy krasnal ma pewne cechy fizyczne, które go wyróżniają. Oczywiście jest to niski wzrost, szeroki nos, no i przede wszystkim brzuszek. Każdy krasnal musi mieć brzuszek. No i to, co ich wyróżnia krasnale, czyli broda. Przypomnę tylko, że krasnalki nie mają brody. To jest wyjątek. Ale krasnale mają brody. No i niestety ten popełnił straszną zbrodnię. Otóż 18 lat temu zgolił tą brodę i Najwyższa Rada Krasnoludków skazała go na karę więzienia. Będzie tam siedział dopóki ta broda mu nie odrośnie, ale do ziemi i kiedy on będzie stał. A ja tylko przypomnę, że on tam sobie siedzi na razie. Więc można pójść, można sprawdzić, dokąd mu ta broda sięga. Myślę, że jeszcze z 18 do 36 lat posiedzi, zanim ta broda mu rośnie. Także bardzo Państwa proszę, Odwiedźcie tego krasnala, pogłaszcie go po czapeczce, po nosku, dodajcie mu otuchy, no bo niestety broda mu rośnie bardzo powoli.
3: We Wrocławiu mamy i krasnale, i też krasnalki. Są jakieś takie słynne?
4: Och, oczywiście, że tak. To te, które zasiadają w orkiestrze podnarodowym, właściwie stoją i grają w Orkiestrze Podnarodowym Forum Muzyki. No i szanowni państwo, popatrzcie, kto dyryguje tą orkiestrą. Kobieta, krasnalka. No tak jak i w życiu mężczyznami dyrygują kobiety, tak i tutaj kobieta dyryguje orkiestrą. Niestety nie zobaczymy 21 krasnali, bo dwa zostały skradzione i przepraszam, odeszły gdzieś, nie wiemy gdzie. Czekamy na powrót. Mam nadzieję, że się doczekamy.
3: Wiele razy wspominał pan, że krasnale zaginęły, krasnale gdzieś uciekły. Czy możemy więcej powiedzieć o tych ucieczkach?
4: No właśnie, one są owiane tajemnicą. Chociaż jedna z ucieczek takich krasnali, no została w pewien sposób udokumentowana. Byli świadkowie, którzy zobaczyli, jak pewien właściciel winiarni na ulicy Szewskiej, no cóż, biznes mu nie wypalił i ze złości wziął krasnala pod pachę i opuścił swój lokal. Dziś w tym miejscu znajduje się restauracja serwująca przedwojenne wrocławskie dania, a kiedyś była winiarnia, no niestety właściciel zabrał. Mieliśmy też bardzo ciekawego krasnala, filmowca przy kinie Helios. Dziś tam, jak udamy się, to zobaczymy tego krasnala, zastyg w brązie. Natomiast pierwszy, który tam się znajdował, 3 razy większy, był wykonany z masy ceramicznej. Mało kto o tym pamięta, ale był taki krasnal, który właśnie przy kinie Helios zachęcał do odwiedzenia kin i obejrzenia dobrych filmów.
5: Czy są jakieś legendy związane z krasnalami wrocławskimi?
4: Oczywiście, każdy krasnal ma jakąś historię. Obieżysmak, który chodził po restauracjach we Wrocławiu i odwiedził ich tyle, że w końcu z przejedzenia z wydętym brzuchem padł na talerzu i sobie leży w północnej pierzei rynku. Natomiast moimi ulubionymi krasnalami jest krasnalka Troszka i krasnal Wielbiciel, stojący na rogu Kurzego Targu i wschodniej pierzei rynku, która upamiętnia płomienny romans i to nie między krasnalami, ale między ludźmi. Między panem po 60, a panią przed 40. Romans był krótki, bardzo intensywny, a jego pamiątką właśnie są te krasnale.
3: Czy rzeczywiście podczas wycieczek, jak pan je prowadzi, to ludzie wypatrują tych krasnali i zatrzymują się przy nich?
4: Powiem tak, to zależy. No, niewątpliwie młodsza część turystów bardzo chętnie właśnie odbywa tą trasę śladami krasnali. To zresztą widać, jak rodzice z dziećmi chodzą i bardzo, bardzo mi się podoba, jak ojcowie się angażują w szukanie krasnali. Czasami te młodsze pociechy naprowadzają na trop tych krasnali, dzielnie wklejają naklejki. Natomiast trzeba powiedzieć, że i dorośli bardzo chętnie odwiedzają Wrocław po to, żeby przejść się trasą krasnali. No niezwykle sympatyczni mieszkańcy Wrocławia, którzy przynoszą radość nie tylko najmłodszym, ale także i dorosłym. No powiem, taki krasnal, profesorek. No któż, kto go nie pogłaszcze, kto go pogłaszcze, temu nigdy wiedzy nie zabraknie. A zatem nie tylko uczniowie go głaszczą, ale także i nauczyciele. Wszyscy, którzy są chętni, żeby zdobyć wiedzę, robią to z wdziękiem. Zresztą patrząc na krasnala, a w szczególności na ich czapeczki, możemy od razu rozszyfrować stopień popularności krasnali w przestrzeni miejskiej.
3: Krasnale mają swoje historie, a kto stoi za tymi historiami?
4: Powiem tak, są konkursy na te, znaczy zgłębiamy tajemną wiedzę dotyczącą życia krasnali. Oczywiście ona jest pełna zagadek, niejasności, więc cały czas odkrywamy. No a tak na poważnie oczywiście są robione konkursy. Chociaż powiem tak, ja oprowadzając turystów po Wrocławiu, staram się stworzyć oczywiście w oparciu o pewne podstawy naukowe, chociaż to może brzmi nieco tak śmiesznie, ale staram się te historie opowiadać na swój sposób. Oczywiście każdy z fundatorów ma tam jakieś imię, nadaje imiona tych krasnali, no ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteśmy na ulicy Świdnickiej, tam siedzi sobie krasnal, którego ufundowała pewna firma ubezpieczeniowa, dziś już nieistniejąca, no to odnosząc się do jego imienia, wymieniając nazwę tej firmy, nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi. Natomiast jeżeli powiemy, że jest to krasnal ubezpieczyciel, to już od razu wiemy, jaką funkcję pełni. Także czasami warto puścić wodze fantazji i opowiedzieć też troszeczkę na swój sposób. Ważne, żeby osoba, która spotyka te krasnale, czy grupa, była zadowolona i szczęśliwa, że doświadczyła czegoś, czego w innych miastach nie ma, a Wrocław, oprócz wspaniałych zabytków, to także i cudowne miejsce, w którym mieszkają krasnale.
3: Także już trochę o tych krasnalach wiemy, a opowiedział nam o nich Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik po Wrocławiu. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.

0: Reklama.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: móc powiedzieć klasyczne. Będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.